James Blunt. Dvaja posta, letny Jędrzeczan, wulkotny wózwun ma 6 godzin jednaczyje, a jestem za juriat, hudźmnych kłoszczenko, hacz dosedemich, kisz mezdrujem te sztuty, wumiocy dale wudospełnia. Hudźmice eski snioki.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, legendarna skupina tu serbskim rozmosu s 6 hodin, 41 je. Dzień sanit, zapas, czonio wużiski telewizyjny magazin Wulatko z dybką 12, MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Woswieczy dżęca swoje 5-letne wobstacze, a to w odpoponiu Sztyrioch, tam zahudzi a zapiska dujarska kapawa horiany. No a wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawnej probu, a w odczyny dery meczy je tyż postarane kajs zdzieda. Dale so dżęca tyż w Kruszczycach, svedči menujce svedžen zážnych neplo na veselic statoku. Dżęca po podniu dvima je tam start, skakanski rocu natvarili, šlake dobre kuski dauja k večeri a k vobedu, seda potom večer tyž hudžba, kruščanscy muzikanča menujce zahudža. Hejsovač, môžete konc týždňa tiež nový vesce tam maja, vesný svedžen, čera sú hižo party, svedčili, dženca, potom dvima daleže, tak menovaný klub olimpiádu štyroch, potom ze džičacim svedženiom a vosmich so zasa hejsuje. Júce rano, rajnče pjúko, če odla nic, napo jedna či šed vútrobne vítani, přizakne sa potom svojbne popodňo od cioch a končný program maja tiež přijotované. Kulturna zároda Budyšinie vás dženca večer zaso vita a to od napu 8. Tunkruč zaraje vám tam lila despoik z trio na zárodže před SLA, a tam reka téma chanson Zetka Jazz.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Gina. Krzeszczan alias James Mück. Mück koło złotych czasów, a za szulory a wuczory jest też złoty czas. Zapoczynał prózdniny.
1: Nabożne słowo.
0: Ma pecz męczyno dosedemich Katka Bajerowa z Panczyckukowa.
2: Skończnie su prózdniny. Tute wieselo, pak jesi tyś nikotr szkuli rozżonowanie w bistowani abo szuli żadawo. Praszamy so, ty widzimy so zaso? Budzi nasze przeczestwo w obstacz? Szitko ma swój czas, a je junu nimo. Nadziamy so, zo to nuwe, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kunst swojego żywienia dojśli, z doskończnym rozżonowaniom. Czakatyś potom, niż to nuwe, hiszcze lipsze na nas? W Biblii czytamy, zo może wiecznosć wszitko, štož smy na zemi dożywili przetrychić. Tola jenoś, gdy smy z czasom poczak Jezusi nawiazali. Jezus praj, ja sem zdroła stacze a żywienie, štož do mnie wieri, budzie żywy, tyż, gdyż je wumrył. Przeczestwo k Jezusi wiecznie dzierży, a je klucz do krasnego przychoda. Położcie swój przychod do Bożej ruku. Potom nie trzeba czasowonion starościć.
0: To praj Katka Bajerowa z Panczyckukowa na doku a zamówitości tamniejszeje farskie wikarie.

0: Ty mi zatraszne falujesz, śpiewa Katrin Lipsyna, a to na sobocze. No a to budże tun, abo tam ne pralcz, ach, na sobocze mi tyś dundak faluje. A to je zawieszcze wieso prawie, a chcemy minęć z dundakom, co dżęca raz podać. Do wosebitego rianego proznickiego dożywienia, lubię dzieci, dobre rania, dżęca może czesorinie wuspać, a przychodne szesznieżdżu tak a tak, jeli wa potom raz wastoczka podleczy, a chcecie waszu stwu, albo też kniżne polce zrumować, to mam za was pokiju sztuso przez riane serbskie a niemskie wodpołożone dzieciace knihi a też ry. Veseli. Zato poladamy minuce do nowej szulskiej biblioteki Pančicach Kukowie.
1: My przedso prajemy za knihy witane są. Wiedzą my też ladamy na to, że my nie mamy od samsnych knihy przewele, ale jeszcze tak daleko nie jesteśmy, że to przehusto prajeć możemy. Przedso ladamy też na stał tej knihy, ale kajś prajemy lada na to, że my jeszcze nitko mamy wiele darnych knihów, wiele knihów, które jsme dostali od starszych, od dzieci, od koleginów. Rade są knihy witane.
0: To praj naboda a direktor Pančan Kukovskeje šule Aleksandr Kozak tola snano so tež hoče, abo zakvadne šuli ve vaši se přestajki dariki vesela prašiče so celi jednore raz. Štož, tež pomha přečivo vostuže su eksperimente kuchni. Jeden tajki su dobyčerio varenského vubiedžovania varíme s Tomášom, minenem týdženiu ve Velbiku startovali a nedám vám dundaku. O tým povedame, najprv pak nechce zaspieva skrutka Jörg Weiselberg, Madlena 7 hodin 19 je.

0: Jörg Weiselberg. Spiewanam wo madle nieco da moji nie den alwace czy je alubi dzieci nie tylko wita was dundak.
1: Hej, lube dzieci, dobre ranie. Dzięca sim se wuli czoła do Belbika. Tam mianujcy su ze mną zromadnie, bo są dzieci do wieczeriu, kiś su w ubiedzowanie warimy z Tomaszem Fomienia dobyli. Warimy z Tomaszem każde lito highlight budyskim Belbiku, a to ryka zo smierdza dzieci z szef-kucharem Tomaszem Lukaszem zromadnie warić. A wieso syda dżęca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest się szef kucha Tomasz Lukasz upytał dżęca kukułu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruje kokoszka cyrulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potem mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprzedy się poradną czapku na ołu dostali, dla tej higieny, potem też falu oko brucha a nitko dże do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladaszują się, co buczynęli? Duma kuchni, ty wasz robią?
2: Nie.
1: Ka to duma po z kuchni bieży?
2: Po nas duma kuchni, drudy moja sotrawary, mój nana, ale ja nic ule.
1: Juliana, unrudny praje. Twoje braci, kiedy ty byś sobie wziął, to możesz potem się lipy za nią warić, albo ty prajewa, to może tu ty mógł znaukąć.
2: Może ty mógł znaukąć, eigentlich.
1: Što ne račo kuhni tako roma dječiniče, znamo ti za svojbu, abo što ne račo ješće?
2: Dikance abo babu, ale vari hauptsächlich jenš baba.
1: Ha Adrian, pomište mame tiš trude tako, ko si što krač abo tak?
3: Hai.
1: Što to?
3: Ha trude tako tiš ta zupu in vari pšine zemte tomate, ha jušku.
1: Na čo se ti dječa veseliš?
4: Na šo? Tiš cu sama ti nešto činš, ale hevak da mama čini. Abo papa.
1: Što ti zna dere možeš?
4: Krač.
1: Krač, na to možemo nekaj ma si obladat. Ak v ubeđovanju varimo s Tomašom, sluša sejne ti štun redaktor, ki si to sobo umisli, tuton kviz za sva možeš dobič. Šefredaktor Fomija Petr Šota jeda to tak, za so dječi upravdjevo tuton tiket pola šef kuharja Tomaša Lukaša Toraja. Zvodke dječi su, ki so dobili?
5: Na kviže bacu nemo to Toraja. Mame kviže leto oko 100 pšipisov. Naše ubeđovanje šešo za naše pomere javile. Leca su te dječi z Radvoria, Pančic, Kočin, Votrova, aj, a zo popoham se s cove užice. Dobovoj staj dvije holce a dvaj holcaj. A kuže od njih smješće potom takrat si jedno dalšo subušineš na tovarenje. Tak za se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukašom omađen menu navarja. A potom jeli se nejen ničo s pšismu dživo. Potom smeđa takrat salši abo džide a džide a vuki, ki su potom kvičeri prepošene. To omađe z nimi tiž zješća si zvodežač meni.
1: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiž zesmuđene nevonja, to dere upada.
5: To se tiše suše, tam liš meni suše.
1: A tu lute mašine iža pilnje beža, koki se tykaja do termomiksa, dođe pon ta zimna poljuka, a potom mame iža vulki, horns.
6: Tam su višne ducka. A je ba vištova juška a ovališi caft. Dali ja nevam.
1: A što to na koncu buče, to je ne skirat un desert, abo?
6: Ja nevam.
1: Ujkim honcu, pa takim se prijotuje desert, a ve takim šišanem ujkim honcu jo čisto. Dječi štašo za te nudlove čisto, šo trebali štašo, šo prijotuvali za te nudlove čisto?
7: Muku, jeka, se, voli, ha, vodu.
1: Nitko je trochu mirnišo kuchni, dokež je ta nudlaca mašina, je nitko mestcem hasnena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš ište dohode, a tam na tamnem bliče, tam so dživa mjaso, Marjan, tam se te sobo zamovite, bo što še bo tam činili?
7: Musimo jako prinete mjaso upožili, potom smo
2: Tune masu originally.
3: Muss man nutzmischeli Frischkäse, Paprikapulver, aber nicht Knoblauchpulver, aber bo Knoblauchzehe.
1: Aha, to pan šo dere přemýšleć, potom je to taka oranžoj, ta masa, to so na to mjaso maza, a potom přinže išče nešto na to mjaso.
2: Ako špinat, a potom na blach pože, na kaoškore.
1: To potom přinže tak rec šitko na blach a dopece, ze so to rýne popieče. A finale môž rec je byl vulka ryba kisje. Šef kucha, tu máš Lukáš tu přines z vulka kvůčaka, jedného vososa. Děti jsou pomalí toho vososa sobou rozebrat. Što jsou dženca o sebe dera činili a děti by jen o sebe kečbo a zase žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
8: Popravdu by sudžem jako skečbač. Dženca by jen spočat kytro češky, to jakož češko nutíšlo, ale poncu se to ještě zadživali. Popravdu to všetce běží. Ještě spota je nejlepší dať. Popravo máš ještě ladan, že ty děti nešto živanou mají nějaké roláda, nebo nešto čin, že to jim fali, nebo kaj nudles, můj děnce sami činí, že nešto živanou mají, že nešto vidí, když se pan vokoste, a ty jedneš nějaké produkty, nebo žiba nějaké jedneš jednu kokošku, zauva to napražují, na to budete bušílat, ale teď se děti nešto činč. A to je vážno, kaj nějaké po těch rybu, musíme děnce extra pravo, budeme jenom co rybu za to tomu vidí, a aj na co ryba, také na ryba upadá.
1: Hej, predač, taký meni po takým natalér přinže sme netko v obchodze 2 hodiny pilne dživali. Čas je som minul hošči, sedža hoščencu po takým ľubé deči a tiež ľubý hoščo. Dajte si dere svojdeč.
9: Dundak! Dundak! To je moja svoboda!
0: Aj, to je zaujšie, šim tiež ze svoja, bo Dundak je po takým svoj nos do honcov ve veľbiku tuknul, džiž sú mali kuchorio zromadne ze šéf kuchoriom Tomášom Lukášom varili. Kajke bie, a kak vupada poprom, telký wasos pretač natále všinže, to môžete si rade pola Dundaka online vobladač, tam sme galeriu za vás zestajili. A mirčím veclich, namietko zaspieva vo veľbiku.

0: Ženie bez hudby, Ralf Umibozi. Sedam hodzin, nebudom 9 a 30 je. A z dybkom 12 seda Wužica przed telewizorom do wusowa minuce hornioserbski telewizijny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakube, szako ty przez wusowanie wiedziesz, na co da smy so weselić.
0: No a niekotre temy smy tu serbskim rozosłu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod, wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosłuchiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczuwały, kolesowały, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: Hajdżanca szaki je prini dżin lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakciju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: Aj, czy jedniż so woczerstwa a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódzi. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji Radworska za zakładna szula, a dalsze szudze so bali. Što se starsi, kaž tež naši politisti zastupere žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravjame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venujeće. Dom na postol namjesče tu Budešinje, kaž jun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj politisko važne tvarjene Serbo sveči tutun mesac svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Mateo, jechać do dżęcniszego jenoż tak niszto kajż torzu wostał, po takim tvarjenie, kotrzeż nie so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak by, niedzie dwójce tak wujkie kajż je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połęckiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku o tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca! 12 MDR Telewizji Wulatko.

Show. Andreas Peking nam zaspiewa, a do chcemy dźensa raz przez wulki hat pokuknyć nic pak na wulkie swietło mistrzostwa, ale na USA, kiż woswiecza dźensa, 200 postatu rocznicu wozywienia swoje je niewotwisnosće. Tutun dżin wobladuje so jako datum nastacza kraja, byrnisz neodzi so to poprawom takle cyle krucze riec. Ale jasne je, z deklaracją niewotwisnosće so cinače założenskich kolonii oficjalny wot brytyjskie je wotreknychu. Tola za wujkim zromadnym swiedźniom cywo kraja to dżinca tak niewupada, przejara je kraj patrzeny do republikanskiego a demokratyckiego lewa. A aktualny prezydent Donald J. Trump je a jeho knižostwo tyž ničo za to nečinite kraj jednočič. Snač so tu już runie dżinca. Protesta hybna Bob Dylana The Times They Are A-Changing ze 60-tych let bole jako narodnicka stučka za kraj hodži hač nekajki nekane svedženski spiel. Tuž nech nám zaspieva Bob Dylan tu serbským rozhlasu. Vyšší postaliet USA, Jensa Wasvieča.

0: Času so zmenjam. Spiva Bob Dylan, ladajo na USA, kiš maja dženca 200 postate narodnine. No a sobotu to vešče, ljube dječi, seda dundak na po dževeč i dla toho je netko išče raz mate tu namestnje z krutkimi poveščemi.
1: Serbski rozvoz. Poveščje. V studiu Matej Cyš.
2: A to pola dam jako prynie na honio-wużiske pola. Tam su ratario z dziela ze żniemi żita započeli, a je z dziela samojżo zakończyli. Tak na przykład krabatowy mlokowy swit pola kulowa, kisze lochkich pododla swoje żnie jaćmienia iżo miniony tydzień zakończył, wunożki su przeryzne. Ratarski zawod Rejic Bratru Niesvačidle żnie od końca minionego tydzienia niedzie 200 hektaru jaćmienia, a agrane drustwo Miłocice chce przychony tydzień ze żniemi 180 hektaru jaćmienia započeć. Runie tak, kajż hodziska agrofarma, kiż chce przychony tydzień żnieć, ruczesz w ostanie sucho. Od wiedra nieodwisny je fakt, że pojedzie budyskim okresu od końca julia, z początka augusta, mienie buso, potrechene su poskitki prozdinach a w osobie konc tydzienia. Znaczy do końca leta nie pojedu tu już busy, kotrzeż jezdza normalnie jenoż po przyzwieniu, tak mianowane ruf busy. Mimo to są poskitk na niektórych regionalnych busowych liniach a miejsce redukuje, kajż krajnoradny zariad czeraz dzieli. Z Budyżina raz do niżozemskiego Lewarden, tam jest o czera cidniowski non-kinstate seminar zahiju, skupiny europejskich narodnych mniejszyn, kotryż nie mają żaden maczony kraj. Mies w obczelnikami są te 4 Serba, mies nimi mister przedseda domowiny Hartmut Leibner. Na seminarie, gdzie w osobie o to, jak mogli mniejszynowe rzeczy, jeszcze bóle lepszyny digitalnego wówicza za siebie użyć. Wrócza do Wóżice, za wólbny Za wólby wiesnanosti gminie Nebelčice maja jednoho kandidata, je to 46-letny samostatny cichý krajowski mišto Tomáš Klar z Miłocic, kotrž bu čera od gminského wólbnoho wubiorka wopručeny. Dokel žani stronie nepřisłuša, dobieše za svoju kandidaturu z najmniejsza 20 podpiranskich podpismu zapodać. Wólby nebelčanského wiesnanosti odmeja so 6. septembra, aktualného wiesnanostu Andrea Bulanka, 1. augusta z zastrinstva Vujazaja. A jeszcze pojeźdź z budyńskiej szprawienie kupiele, tam płacza łotnietka nowe prawidła. Dzieci aż do 9 lat smiedza kupie jenoś z dorosczenym opytać, bo 10 lat je puanskie znamieszko brązy trybne, od 14 lat przydatnia w upokaz. Pozadk za zmienu domiaceho a kupanskiego poriada są przybieracy konflikty, kajż też wospiec straszne sytuacje przez pobrachowacy dolad starszyju albo szpatne puanskie kmanosće. Hoj vedro tutun konce dženja pak njeva bi runjo von ke kupanju, dženca pomročeno a nieđe 20 stopnjo, juce pomročeno a dopunja mokro při nikak 22 stopnjach.
1: Serbski rozvoz.

0: Wszędzie jeszcze niż to na to miasto?
1: Jako szpinat, a potem na blach położyć, na karoszkowe.
0: To potem wszędzie tak rzec szitko na blach, a dopiec się ze satoriny popiecze. A finale musisz rzec je, bo wulka ryba kisie. Szef kucha, tu masz Lukasz tu przyniesł z wulka kwoczaka jednego wososa. Dzieci są pomali to wososa sobą rozebrać. Co są dzieńca o sobie dera czynili, a dziady bieją o sobie kieczboa, co są żadne zmyki nie staną runy z tymi wutrymi nożymi.
2: Nie poprawno byś ludziom jakoś kieczbać. Dzieńca byś ten spoczat kietro ciężki, to jakoś ciężko nucisz, ale po prostu też się zadziwali. Poprawno to się co bieży. Wszyscy spota ich najlepsze dać. Poprawno ma się co ladać, że te dzieci jeszcze dziwa numaja, niekakie rolada, bo jeszcze czyn, że to einfach, ale kaj nudles, mu dzieńca sami czyny, że jeszcze dziwa numaja, że jeszcze widzia, jeszcze pan wokół steja, a ty jedziesz niekakie produkty, bo żeby niekakie jedziesz na kokoszku, zawa to naprażył, na to by to był silat, bo też chce dzieci jeszcze czynć. A to się to ważne, a kaj niekakie po tej rybu, musimy dzieńca ekstra prawo, bo żeby jedno co rybu za to, to mu widzia, aha, jedna cała ryba, takie na ryba upada.
0: Hej, predać taki menu, po takim natale przyjdzie z menytką. W obchodzie 2 godziny pilne dziewali, czasie są minął hości, siedzia hoszczyńcu. Po takim lubię dzieci, a też lubię hoszczo, dajcie si dery swodzieć.
3: To je zawsze się zesłodzia, bo Dundak je po takim swojnus do honcu we Welbiku tyknął, gdzie są mali kuchary o zromadnie ze szef-kuchariom Tomaszom Lukaszom warili. Kajke by, a jak wypada poprom taki łosos? Pretacz natala przyjdzie, no to możecie się rady pola Dundaka online wobladać. Tam smy galerii za was zestajili. Dzieciacy raje hesło, gdzieś namakacie też Dundak, dzieciacy rańsze postroby a wiele, wiele jac. Wosom po na podziwę cichie.

krótko do cibidlki nadżywicie. Bądźcie do hakle biertak daleko, jako suso pecz wulke jezare, wóżyskie jezariny zromadnie wiedli, romadzie wiedli. Po wszystkich możesz po takim pospochi czumakować, wszystkie są z kanalom zjazani. Kajki to ważny krok tyża za wóżyski turyzm, to dla Lidmasztu dopamina so na zuby niebieski. Na dniach jezoru 137 čibeskov, dokvadne je fuk z leta 1924, viace ač 25 tisac ľudži, meznimi vele sábu, je domiznu zubivo, dobeše region opuščič zomoli tam vulo vudobivač, brunicu vudobivač. Potem spomina tež kniha Franka Förstera Verschwundene Dörfer in der Lausitzer Kohlerevierregion, kajž džili ľudové nakladnictvo domovina sú pred krótkým hakle předživane nové štvorty nakvat vozjevili. A doporučiť môžu blížacim sonitko započacim prúznickým času a tiež dovolivým času se končiny raz sami odkryč, zo moli tiež se svojbnými a nadžiomne sa blížacimi turistami o tutej tematice besadovač a ich rade informovač. A kaž prajne, so dženca tiež rade na koleso švikneč po vúžiske jezorine poje ječ, tiež rade dovolivým času, krotko poci bydlky nadživeče a dalše pokyvy. Mám nedom za vás tu serbským rozvosu. Najprve, kaž prajene, na koleso švikneme so romadže s Ištvanom Kobelu.

István Kabela, jedzie sam do Wóżyskiej Jezeriny. Rade może, czy je obszitym podpierować, albo rade, co też dżęca szice zromadnie. Na konopie sydnycz, gdyż ryka z dybką 12, MDA Wulatko Wusywa. Honorserbski telewizyjny magazyn, Kaszprajne dżęca 12, radio, potem podżesaczych, pomawu hasnycz, a 12 telewizor zapiknycz. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach. Wosvieči dżęca swoje 5-letne wopstacze. Wot popodniu Sztyrioch zahudzi tam kapała Horiany. Wot wieczor 7 ich przydruży co spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawni probu a wotczylny dery miecze. No, bo tutaj jest o tyż. Wieso postarało team dniowej ladanie karity. Dale so w Kruščicach jesuje dżęca ze swiedzeniem zażnych neplo na weselic statok u Kruščicach. Dżęca z poczatki je popodniu dwiemaj, tam zmija skakanski rot, samodziewane pomfrytki, bozanku bu bożenku, to je niekaka nuostka, to są čipne, a wieczor syda potom hudźba kruščanskich muzikantów. Dale so w Nowej Wiesce hesuje konc tydzenia, maja tam minucy wiesny. Svejdzień czera hižo su započili dżęca, dże dale dwiemaj potom z tak menowany klub olimpiadu Sztyrioch z dżyczacym svejdzieniom, a pod 8 so zaso hesuje z czyna reje witane. Jutce potom rańcze piłko so wieniżu do podnia na pojednaczych, a potom so przyzamknie po podniu cioch swojbne popodnio, a konczny program su też przygotowali. Kulturna zahroda Budyšinje przeproszuje dżęca zaso, a to wot na po 8 tunkroć zaraje tam Lila Despoj trio na zahrodzie przed serbskiego ludowego ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz.

0: zdybkom 12, syda Wužica przed telewizorom to wusywa minuce Hornjoserbski telewizyjny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakube, szako ty przez wusowanie wiedziesz, na co da smimy so weselić.
0: No a niko tre temy smy tu serbskim rozosu szakiża przedstajili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosu hiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczuławoj, kolesuławoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szaki je prini dżyn lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwe a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji, Radworska zakładna szula, a dalsze szudże so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastupirjo žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venuječe. Dom na postol namješče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tuton mesac svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Mateo, jechać do dżęcniejszego jenoż tak niżto kajż torzu wostał, po takim tvarjenie, kotrzeż nie so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak bie, niedzie dwójcy tak wujkie kajż je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połyńskiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku w tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca 12 MDR Telewizji Wulatko.

Mimo dżinsniejszego wusywania honia serbskiego telewizyjnego magazyna Wulatka z dypką 12 a jutrzejszy jest wuchory serbskim rozwozu mam tutaj poskitki za was. Niewa ladania karity przy krabatłym puczu we Woklecach woswyczy dżinsa swoje 5-letne wopstacze wod po południu 4-och. Zahudzi tam dujorska kapała Horiany a wod wieczor 7-ich potom się na zjawną próbu spełno kwateta po 4-och witani. W Kruszczycach maja dżinsa swiedzin zażnych neplow na weselic statoku z poczatki po południu 2 maj, a wieczor zahudza potom kruszczanscy muzykanca. Wędry wiesce maja wiesny swiedzin, kunst tydzienia, czerasu iżo zapoczęli hejsować dżinsa, gdzie potom 2 maj dale z tak mianowany klub olimpiadu sztyrioch z dziecacym swiedzinom a wieczor z rejemi. Jutrze rańcze, niedzielnisze piłko, tam jeszcze utromne witani od napu 1-3, a po podniu je potom od cioch swojbne po podniu. Kulturna zaroda przy SLA, nabo na zarodzi SLA je dżinsa wieczor, zaso wotywrena, wot na po 8 zara je tam Lila de Spoiks trio na zarodzie SLA chanson zetka jazz. A fotowa wustajenca drasto ewangelskich serbo-buddyskiego kraja. Ta je wotnitka buddyskiej Michałowskiej cyrkwi widzicz. Fotograf je Tilo Ej z Brandysa pola Lipska, gdyż tam jeszcze wutrobne przeproszenie się tutun galerio, albo wustajencu, fotowo wustajencu raz wobladacz.